0: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.
1: Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: prijatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.
1: Svetu, briga ih za bol, sve na svoju štetu, oj, oj, oj, oj, oj, oj, neko bacio mi klet.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.